Dnia 14 sierpnia 1963 roku wyszłam z domu i dotąd nie wróciłam. Ubrana byłam w spódnicę w kratę i białą bluzkę. Na nogach miałam niebieskie pantofle. Byłam z gołą głową. Ktokolwiek wiedziałby o losie zaginionej, proszony jest o powiadomienie najbliższego komisariatu o. Niewykluczone, że idąc...